0: Enna boren mayana ta anne enkarna na ipotiki.
1: Emmanya
0: ta naigwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Iza wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.